Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhahashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

0: Asukona zeyo
1: zvipo. Vanhu vamudzimu.
0: Veni ni dina ukora.
1: Vadi vango zvina kunwa. Uko fibo fariwe mini.
0: Hai, ni aduva nambudzisa izvo zvitu ino muofisiri wanga marangongo. Yenei protection order yawe iwe. Mufumakadzi wanga okakanga mini oya hayu safu. Ubona muthu de mwana wawo achikurwara. Izvo zvitu ndi mulandu.
1: Mukarai.
0: Hii.
1: Bone ndo vavudza ya mafungo chipingani chofira hotel. Woto sanjera mta. Namba nga hawa ya mafungo.
0: Kava nkumbudze muofisiri wanga vakozvibona uri na minwa hoya noya. Ha beni zvila vombudza uri mini?
1: Ndoto vabuza zwa kudendari protection order tiri. Ndi chitangu cha mvuso. Cha ula mkanya vatu vavili kana vararu. Vane vakuwa. Ndoto vabuza zwa.
0: Vachisa panda vari choita mene chitangu cha wana.
1: Ndari chitivele uri vatu vane vakuwa tiri. Pasongo sene la tini na tini. Ane achipuka atavela mungu. Ya faru.
0: Ish.
1: Zwa kumu.
0: Ungulina vakuamba ngoni vumtinda. Linkura ngo. Hayo mapungo vumbuza. Ndi tuwa humbula. Zwa
1: Bakuzvione
0: atungu ajera nta
1: zvino malamba aone ndehaya oita uri vombirombi vafarwe ngauri vopfuka murayo
0: zvino kari ya mbevo mwana wa mianga havo savatu vodzura hapa rudzirani wavo ndi hune nne ndatoita mini zvotorari muofisiri wanga
1: bone zvine vakotoita zvione tiri vakofanira kuwana ramirayo kana tiri vatome hapo ofisini ya mushumira vapo
0: Zvino vakwamba zvino vomutsenda ndikuzvipfa. Rwendo hururapfa. Ndirurapfu. One achotunzura hombiru nechina chakondina. Pakunibona nejojo langeni. Ndiamba hangeno.
1: Bone na bone
0: ndiro. Kukutoma hobarara kubva chemberumbi yatu. Zvino ndiyo bikerwa nganyi madhekwana haya kana musiyano.
1: Ivo magezi. Nafu ndikushavo generera vatu.

0: Iwa mabrimisa.
1: Ah.
0: Hoite ya mini.
1: Hoite ya mini vone vakamba nga mini zvi.
0: Oh, zvilepikezvi zvo withdraw. Wo withdraw chirede. Mara taitso ndi uri chirede yone igai.
1: Vone izvo zvilepi vone vakuzviona gai kuti tota.
0: Zvilepi ai iwe. Rine rina ndira dzazvi dza usedzurisa mafungo. Zvinoi zvilepi nero zviwana. Zvino ribudze hauri chirede yone igai mapremisa.
1: Vane vakutodita mini nga chirede kuti tota.
0: Tiri chirede yasenu ndiye malaza. Zvino mbudzeni uri chirede yone noisa gai igai chirede.
1: Bobori tota. Malaza nane. Vane wai vane vachikotoda chirede iyo zvo vakutodita mini.
0: Ai, heyo chirede ndo shuma sa exhibit. Kote.
1: Borutete
0: niri muofisi iri mani mabirimisa
1: chelede atiri chelede mtu aivisa vada zori vena mara borutete are zvirichi
0: mabirimisa are zvirichi nembudze nuri dzi withdrawal cases dza chelede njinji mara zvino chelede one noisa gai mabirimisa
1: ndine
0: mabirimisa ndiri no iisa gai chelede yo withdrawa hapa kha akhaunti ya malaza
1: asi malaza ine mune
0: mabirimisa ni pfesese uri mufumakadzi wa malaza ndichikwamba zvino uhone apo charge office ndiri uko tatamba chadzima uri kudovona ini
1: vorimini
0: ndiri mufumakadzi wa malaza uhone apo charge office uko todo bona mabirimisa.
1: Ndi munzani?
0: Ni somo mbudzo uri ndi munzani.
1: Ndi murafu.
0: Mabirimisa. Mfeseseni ini niri. Ntsumbedzeni gwama lobvisiwaho ligai.
1: Vori bane vakutodo mbudzo ri mufumakadzi onoi ane avana madhamu maviri. Onoi onogama mavudzi.
0: Vatu vamudzimu. Ndiri mufumakadzi wa malaza upano.